0: se me nože gledat, kaj te bom zvilcu.
1: Ko se dan konča, se zabava šele začne.
2: Frajerski party na Frajer Radio.